0: Diana Amasco.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina.
1: Hudba v
2: Color Music Radio.